4777. Mabi bom na 081-303-272-85. A fan befanyo rakwe, mwakabala aban kuku. Hasi bondu nkemu numu uji, hayadere ibuwa, kaina nole numu nem, nagazi.